0: podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka zmierzająca do poprawy warunków życia sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In questi giorni a Jasnagora si riuniscono per l'annuale pellegrinaggio gli sposi e le famiglie. Le accompagna il motto: il matrimonio genera la vita. La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con il Creatore nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. During these days, married couples and families are gathering at Jasna Góra for their annual pilgrimage under the motto, Marriage Brings Forth Life. May prayer and the sharing of the Word of God strengthen the faith of married couples so that they may cooperate generously with the Creator in passing on life and Christian values within that special community which is the family. A blessing to you all.
0: Wszystkim wam błogosławię.